0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: I heard what you said.